Gronje taki przypad żywieniu. Je tu ta kuriozna stawizna przy swytłych mistrzostwach kolesowaniu Kanadzie. Niemiesze swojenskie mustwo dość kolesowario za wone wubiedziowanie. Tu ci byś uzranieni, a tu iż dobiesze maser mustwa zaskoczyć, co na koleso szwikny czaj. Woprawdzie 100 km je potem przetrwał, co kone dobiesze do jeszcze 70 km do pedalu stupać. By pak przypomału, tak dobiesze przestanć, jury jemu do namowiesze. Cioch kolesowariu maja mustwe cokonie, dwieja byszczaj koraj, a cici nemi jeszcze dłoność swojo mustwa. Co na wubydziłaniu w obdzielić, gdyż nie by ma ser mustwa za Słowensku, co na koleso szwiknu. By mustwo prodze kutne, konsekwentne rozliść, aż nastupa kwalifikacji za olimpijski ryb. Tuż jest ma ser na koleso szwiknu, gdyż przed 9 latami posledni raz co na kolesowarskim wubydziłaniu w obdzieliu, kajż sam praj. Haj, kajka to kuriozna stawizna, kajki to przypad żywieniu. Maser je netko vujki rek, respektivne so vonim netko reči na vonih svetovih mistrovstvah kolesovanju Kanadže. No a ja što su Serbija takle koncidina šitko na noj stajli što šport nastupa Jan Reo nam ne dam o tem rozpravja tu serbskim rozvosu Bedlk našišće Denis Wenzel. Prajmi, že se nadžemni nic netko počmi na kolesu, ale hište doma kuhni s kovijom ruce.

0: Fire.
1: Aber kein Schmolch, das ist breit. Da je lit, Jensa Witscher, Sasser Radio Satkula Wusseba. Wot, was mich dodge satschig? Molitsche Radio Rade Sasser Sappi Knütsch. Steuerextremismus tut die Themu Sabiraya Sorgenza, Wojrowska, Mischanska Bibliotheka, Ludowa Universita, a Sachska, Kreiner Zentralna, Zentraler Sachpolitische Kubanie, Jensa Vecha, Wojczeszich, Zpschednoschkom, a Diskussiu, we Wojorecach, a Witanische Dam, do Wojrowskie, Mischanskie Bibliotheki, Birgitte Reimann, Jensa Vecha, Czeszich. Jutze, so karte platza ja, lubi wumienkorios, czy wutrobne witani zasona seniorowy szkod. Jutze dwiemaj, gorczmy panczycach kukowe, tyś nowaczkojos, wutrobne witani. Jutze dwiemaj, pola karstena na seniorowy szkod. Mimo to, so jutze grilluje, a to koniecach szunuje, DZA, Niemski Centrum za Astrofyziku, przeproszuje na rozmowu przy słodnej kobasce, a to przy tułostwym domie koniecach, wot po podniu peczy, czeka tam z dobrej kobasku, a rozmowami na zajmcu. Dwiegmienskie radze hisze poskitku mam rada holstrowskie holi so zetka jutze wieczor 60 damniszy gmienski sydani a po wulbach na gmienskie posiedzenie jeszcze witani do niebeczic witani jutze wieczor to budże 7 damniszy gmienski sydani. A tisch na Zaradoanie nur nakwa der Knie verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier s Wudabatschelom Doktorm Robertom Lorenzom s Tje Jutsevica Wutrobne Vitani a to do Serbske Kulturne Zentrum a Slepom da Maja Knius Psiotoane Autor Doktor Robert Lorenz wat Serbske Instituta bam tam nur nakwa Przedstaji. Betschodzin dwaja Stutze Tje.

0: Nitzjenosch, Dolnich, Bojanowicach, Sucera, Hesowali, Nirtisch, Britni, Michaukach, Mabawerska, Nakrome, Wojerowski, Holle, Tamiachu, Sobotu, Wujki, Wujki, Svejin, Chiroko, Wotewirich, Hutam, Svoje, Brota, Nimaleschich, Statoku, Aprosse, Hutak, na, Wujki, Dvorove, Svejin, a Diana Fritschitz, Grimmichoa, Jesitam, Tisch, Dojova, a je dviapo, Hodjine, Trebawa, sobie, Schitke, Statoki, Wopetawa, a se tisch doras dokwadne wobladawa a tisch na kunzu hno lubadjana lubidzdawa.
1: Lepiej se to Brytniano, Michałscy zorganizować mulinesu, najlepsze wiedru. A se w ludzi kocij szukodzuja so biesadujo, a rozladujo, bose a doch. Cinače dworu, wita hostci z bliska a z daloka, a to pod jasnym hesłom dożywić prawe wiesne żywienie. Na Tomczykiec, Pazorec, Kujaszkiec albo Mietaszkiec dworie poskiczuje kofetykanc, wino, huczpu, a wiezo też staru techniku. W osobie są oblubowane traktory, też tutu lanc. Wieska je po strukturie tak mienowane Butschutz, to ryka. Statoki leża na prawo, a na lewo po boku drogi, za nimi, gdzie potem nydą przez wuchon na polo, albo też na wuku. Miena statoku klincza serbsko. Hacz do 80-tych lat, tak so je mi runie też jeszcze we wsi wopodstatniło. Jest to tu popuczu na hasach jeszcze serbscy ryczało, dżęca tu na rzemie z wiesenami, niko jac nie najdu. Wosławsku naladu, postarachu so nieczywajcy toho holcy brytnianskiej, riowanskiej skupiny, kotrzysz z woblikachu z Svejdzinsku drastu ewangelskich serbów. A gdyż tu ta stuczka zaklinczy, to nie trzeba, czy nikogo dwójcy, trójcy prosić, to so automatyscy sobą riuje. Wosobitostka za statoki tyś we wojewódzkiej holi je. Co zastupisz do każdego dwora przez tak mianowany dworowy wobwóg. A murjowane są statoki, kierze kajś tyś rodza abróżnie z czerwienego ciela. A bylnie Szwierska jeszcze tak mała była, co dziwasz. Što su vjesnjenio tu na nohi stajili, kajka pisanost hostčom napšečo sapa. A tiš mi, tuš klitu zasuta.
0: Rade tola, Diana Fritschitz, Grimmichua, Bobbe v Britni Michaukach. A je rozprawiaba vo tamnišim dvorovim svedženju bedel k nasedom jeno a tiš vo poženovanju zapšau chceme rozprawiać. Rune tak kajš vo Vendiš festivalu Texasu, tam sme mnoce tiš pobeli. Rune tak kajš rune svišeli tiš dolnji Bojanovicach. Serbski rozvoz za vas tiš kun stužnja popuču, tak zo sme dere zastarani. Bonjelu rano. Z dobrymi informacjami. Bidl knasy do mnie, a to je muski kordelany w odstawki.

0: stehen.
1: Skunschnipsche Sokamira. Was wohl Mapu Sohu?
2: Wieso, Benno? Du nadi um ne Tisch. Sim wopodje chip na geike masch.
1: Tvoja bakje buna. A tosta.
2: Tvoja tola Tisch change hanie. Das mir mois ne mincha kusche, das schkart us a minine.
1: Stamme nicht. Ja, war blad am sie tvoju Mapu, a dim moju. A potom wie moi? Storce kuzi znaju mieć.
2: Rady. A potem możemy mieć a jednać.
1: Cool. Mas hamo jednu złotą kartę muzjale. Po, cool. Złotkę daju masz?
2: Pod mojego kuzenka. Wun cyszy na kuźdy pod mojego mesja mieć. A je mi za to samo złotego muzjalu dał.
1: Syra Sladoa, kelko je ta hunda? Wona je tole zawieszcze jara zrytka.
2: Nie, mi so karta lubi, a tak abo znak niecham ju przedać. Co je ne kelko by za nią dostała?
1: Przedać? Jutry nechaš, ale snad szlach chceš ju minęć.
2: Nie myslu si, so nisz to masz, za coś by swoju najlubszą kartu zamieniła.
1: Mam ju jednu epic. Legendary Special Edition Kartu od Maradone.
2: Je wopraudje krass. A ne skirscha tisch drahotna. Ale za Maradonu dola svojeho muzialu jo nedam. Nesem dola žana Boomerka.
3: Stola vojtuč nidal.
1: Vitajte ja. Minja moj karte.
3: Dajki tschikot. Mira, so dola hevak pšetšiwa ram, dje isch je zbožo pudla.
2: Doni je dola žana ravo zbožo. Mój cyle jednore karty romadzi moj.
3: Gdyż si kartu bakci kupisz, to la zinie nie wiesz, koro z bakcika wuczyniesz. Je po takim prasinie zboża, hać dostaniesz runy tu kartu, gotruś si przyjesz, albo gotruś ze swój set runy trebasz.
1: Co to jest to lustia?
3: No myslach si, co smysli jest daroby za Pokémony won.
1: Ale nie romadzi moj to la żane Pokémony. Zbieramy wyso karty kopako a kopario. A żam Pokémon.
3: Woprawdzie, to gdyby się raz bliżej obladać. Niszta pak mi ją mnie z waszymi kartami pobrachuje.
2: Co da mu na maj pobrachować? Widzisz tola, jak tu z tej na ją mapie z tej?
3: Nie widzę już żadne kopaki, a żadne żrajerio. Esjot.
0: Kopaczko! Yeah!

Na, schüttet ab, braue Wut zu Saspiwali, schüttet Jorgin, schüttet Stotzic hier. Jensa Wetschau, das ist braue. Wot wörtet, mojic Radio Morda Joma Radio Satkula Wusseva, tam so intensivnischer se Serbschino, sa Wuknjatzer, sa Biraja, kak Tschechko ja se Serbsku Ritsch, pschiswojic durch, sa Pikce Radio Jensa Wetschau, wot was mich dodge Satschich. Jutze, so sasser Karte platzaja, wuminkario vitaja na seniorowy szkort, a to dwiemal gorczmie panczycach kukowie, tyż nowaczko josu wutrobne witani, jutze, dwiemal pola karstena na seniorowy szkort. Jutze dale poladamy do koniec szunowa, tam są minuty grilluje DZA, Niemski Centrum za astrofyzyku przeproszuje jutze na rozmowu, a to przy towarstwem domie koniecach, w popołudniu pieczych czekaja tam z dobry kobasku, a z dobrymi rozmowami na was zajmcu jutze w popołudniu pieczych. Na zaradowanie nowa nakłada knihy Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier z wudawaczelom dr. Robertom Lorenzom od Serbskiego Instytuta z Czejuce Wieczor 60 witani, a to do slepeho do tamniejszego Serbskiego Kulturnego Centruma. A dwie gminski radzejszy ma poskytku za was, rada Halstrowska Hola Sazetka, jutze wieczor 60, tamniejszy gminski sedani. A hodzinu pożyszo, sa gminska rada po wulbach w Niebeczicach, zetka niebeczance radziciel jo, sa skadzuja jutze wieczor 7, tamniejszy gminski sedani.

0: Panama. Katrin Liebstener, Schischt, Menschino, Dosse de Miche.
1: Wortschin, so Genza Rano Ricci. A, do, Chitame Venuina.
2: Stuje Wina na Pliesniewich z Czernach w Bydleniu. Sags genoine Pisaja w Opadzie w Wojarecach, tam so musi żodleje z Bydleniu otwarskim drustwom wadzi. Po posudku w naroku drustwa

0: Die Streuer sind hier onboarding. Ich mal in Matikets, Znami Polici do Texasa, Rune Takaš, Marek Rekas, my zas Romage, a potom sonidom vidzimy Texasu na Wendisch Fest. Styri, posede mi się.
1: Zromadnie smy młodzi, zromadnie smy starsi, tu jest sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc tyś nang.

Adis Mirune Hijaras, we USA. Bodamissa, do Severa, do Kanade, a wotte mir dam durchschwa kuriosna stavisna. Psi switwich mischtastwach golle so anjo. Du quilu, we Kanade, meersche swoaks gemustwo, ne meersche swoaks gemustwo, doscht golle so ariosa, wubejo anje. Du chibisch melnze zraneni, a tuisch debesche masseur mustwa zaskocic. Hai wopraudje, 100 kilometro je nakolesu pschetrau, zirkone debesche 200 a 70 kilometro do pedalu stupac, ale bie przepomoku, tak debesche potam przestac. Sio kolesuario maja mustwe, wier bieszaj korajci, ci ne meersche duanosz swoja mustwa, tuisch Masseur, na kolesu a nebe wonne Masseur mustwo ze swoakske poskiciu, so tam na koleso so schwikne, be mustwo kutne konsekwenze me wo rozewo, schasch nastupa qualifikatio za olympiskere. Du isch je so Masseur na koleso schwikne, gisch je so pschet 9 Liter mi posleni raz na kolesu was gim wubejo an ju wobdjeliu. Gaisch sam prai. No aistim, je mustwo, ai, bomhau, Asanatisch, polek war tym, z tym, so może so za olympijski rö dalej kwalifikować. Bielk nawa so mnie, a nedam pokuknemy do naszej domizny, što su nasi sportowcy takle zmistrowali. Jan Reo zima sportowe wuslitki tu serbskim rozwasu.

0: dawaja mi ku skłodstawka, a pomaja mi żywienie zaso jasniejszo widzieć. Znano mi na końcu zcyła tak niespektakularne nie jakaś klinczy. Ale je runy to, żtoś na zaso sortiruje. W takich okomikach potem bytnu, bo nie je niedzie daleko prycz. Ale nam szym bliżej, hat schon nemernem schidnem nju spoznawamy.
1: Dobraj, Milena Schwedzic z Miłoczic, nadauku a zamobitosci farskie wikarie, panczice kukoo.

0: Gut, Gopa, ein bisschen Gnade wird hier. Gak sti katolska cirki niemski. Gbytostnym praszeniam naszego czasa. Najwotmowy pyta ja biskopojo wod dżęsniszego na swojej nazymskiej konferencji w Fulże. Wolcie tam dokładnie punże, Milano, które praszenia chce ja tam rozimać?
1: Hajme jest drugim cedza, co wydzień wokumszne inteligencje dyskutować. Kajś pisa agentura KNA je wukadziszo za to pismo Bamżalea, kiś żada se wodbronienie KI. Dalsza tema są niedawne wulby ze silnymi wuslitkami za AfD, wosypie we Saksko-Analskie szak wodczakuje cyrkwie wutru konfrontaciu, jeli AfD knieżąstwo przewozmie. Też o dareniu organu a pomocy za suicid cedza biskopio na swojej konferencji debatować. A wodczakuje tam prynny krocz też nowego zastupera Bamża w Niemskie. Hubertus van Megen je przypowiedził, że chce w oktobre w Watykanie w reformach cyrkwie w Niemskie ryczyć. Wieso maja w tym związku też lajskie organizacje wodczakowania. Dalej tak w tradycjonalnych hierarchijskich strukturach wiedzie do slepeje hase, pisaja wone w apelu na biskupsku konferencu.
0: Gotra sojenca skadzuje wodzęsniszeho na swoje nazemsku konferencu, a to w Fulże w Hesenskiej.

0: Naszych błyszczaszczy to dzięca rano hijo zoni liczera. Jest w ameryskim Teksasu, Serbinie, miastem hijo wosem, a cicety Wendisch Fest woswyczył. Nasz kolega Klemens Schmidt jest za nas namiestny. Miast drugim, też za serbski telewizyjny magazin Wulatko swiedzień przewodza, a tam je tuż to dożywił, na przykład tole. Teksanska kapała, zapiska, czysko teksansku polku. A ja, to są w Dolnych Bojanowicach, za się też prasza ja. Stodre to je, horca tam też bysze, 8,30 stopni, a tola je na 1800 ludzi przyszło na 8,30 Wendisch Fest Teksasu, samo niemskoryczną Bożą mszu, co tam czera. Wosvědčili? A tyś tu nawet tam nie znate, Kirluš co tam zasłyszał, cyrki Serbinie bie połna wierzywych. A bynnyszo Teksasu doło hiżawiacy aktywne serbscy nereči, je tam serbšina, aber tyś teksančinio reknu, je wendisch tam nadal präsentne, tak wula da stua tam nekotre serbske napise na taflach dus a dus, zaklinči nekajka serbska melodia. No a potom máš samo tej štych, samo ža tla nekotre svoa serbse red. Tak kajš prezident Texas Wendisch Heritage Society, po takim doarstva, kýž zasadžuje so za zakovanie serbskie kultúry Texasu.
1: Dobržin, ja sem Richard Heduš, a ja sem Serb. Guten Tag, ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No vidíš, 8,30 z Wendisch Fest Texas gim Serbinie. Poprvom bychu tam čera ráde tyž serbskú kapavu abo dživadvú skupinu z Vúžice vitali, náže pak sa to lica rádživo neje. Zadvileče potom na 40. jubileji svedenia, pak chceťa potom na kúže pát zasa z hošči z Vúžice vitač.

Wasam hajin posta hai ranche zera su dauna hija skajeli. Zata moža čeđenca večer, to nakvata ča čeđenca rano zapasli. Radio Zatkal, Zatkula vuseva dve hodžine dovo, vod vosmih dođe sačih zabiraja so dženca intenzivne ze serbšinu za vuknjacih, tuž zapikče radio, dženca večer, vod vosmih dođe sačih. Jutze, so zaso karte placaja, wuminkario vitajania za seniorowy Szkot, a to dwimaj w korczmie panczycach kukowe, tyś nuaczkojo su wutrobne witani, jutze dwimaj pola karstena na seniorowy Szkot. Jutze się witani do koniec Szunowa, tam sobie nuce grilluje. DZA, Niemskie Centrum za Astrofyzyku, przeproszuje na rozmowu a dobrą kobasku, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popołudniu pieczych. Czekaj tam na was z dobrej kobasku a rozmowę mini. Zajmcy są wutrobnie witani. Dwie gmienskie rady mam jeszcze po skitku rada w Halstrowskiej Holi Sosetka, a to jutrze wieczór 60 tamniejszej gmienskiej Sydony. A na gmienskie posiedzenie po wulbach wiesnanosty się do niebyczyc zwitani, jutrze wieczór 7 to budzie tamniejszej gmienskiej Sydony. A jedi macie loszcy do slepo dojecz na zaradowanie noa nakłada knihi Verschwundene Dörfer im Lausitzer Braunkohlerevier, możecie się tam dojecz do slepo do serbsko-kulturnego centruma, a to jutze wieczor 60.

0: Mamy jeszcze nieco drugiego za dzisiaj. Jeszcze 3 tygodnie musisz uknąć pen pak su nazymskie ferie. Pytaj się zatem, co jeszcze zarednił zabieru. Mamy nieco za was, albo lepiej gronione domowina ma nieco za was. Wy na przasę we drugim feriowym tygodniu zase na serskie feriowe grasza. A to przygotuje Franciszka Albertowa, już nasz, znają się już, szak jak wyna zagronita za możinskie żywo w Chyszybuzu, a jo cesto duce w Chyszybuskiej szulach. A co tam bużo, że to jo, to ulicuje Franciszka wam sama.
1: Ja tu szukne dzisiaj uczobnie przeprosisz na feriu grasza, a te su w 6 a 20 oktobra, aż do 30 oktobra w deszne letosa, a tam co my jeden ulicy nisz do Klunkera, my co my teke te deszańskie alpakaje se ogledasz, a my co my teke do Börku jesz, a tam co my pokład serskiego krala pytasz.
0: Ja, to buża redna wiec. Chtoż ja żasysze let, abo starsze myże pedla bysz, toż deje wasze starysze pisarz na franciska.albert@domowina.de. To pasi do gromady pisza set euro. Program ja przedsewet zegar żasyszech toczich.
2: Nie, to nie mam gu poprzem cynisz. Zawsze bym nic. Jo, nint to napszał do uzyszy.

0: Planet Satsebio.
1: Tujenie dojko su na naszych sach zase swyszeli serske żnione nawogi zabijanie albo wapanie kokota, a sobie tu jo był super kokot Bergwach, ten wielki wyrażk żnionych swyżeniu. To groni szukne litosne prydne krale su se nim to ubiegowali miast sobą. Jeden adważaszcza jo ich było do gromady Bergwach. Zariedwar super kokota jo domowinska żupa dolna Łużyca. Maria Ilikowska-Winklerowa powiedzio.
2: Heike Appeltowa, jo była za domowinu pedla.
3: Myśmy ho, ako cewe biuro domowiny, od župy, a teke od regionalnego biura, to jest nasz taki zgromadny projekt, a myślim se, budu se sobu starać o zastaranie tych rzeczów.
2: Swiezińska uka przy Wiliściach jo se pemałem połniła.
4: Ja som z mosta.
2: Aha.
4: A to jest moja żołka, ja te jest z mosta.
2: Co się u, gledasz?
4: Ja gledasz na ten super kokot.
2: Ja ten faworyt, ten wasz?
4: O, ten Lorenz Paulik.
2: Co wy ta kralowka, Katia Hoffmanowa?
5: Mój syn?
2: Mnie to. Ja ten prytny kral był, Lietosa.
5: Jo, wy też nie. Mnie to jo dobry retard.
2: Przy informacyjskiej stojnicy projekta Zoria jo był Gregor Wieczorek z uknikami.
6: Wiele wed naszych Zoria koni są iści to łapanie kokota widzieli, a dla to gweni daje to tylko widzieć. To słysza tylko temu naszemu programu.
2: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Häusler jo przyszedł ze zagroniteju zasaskę przaszania Romi Rufowyju.
7: Ja som słusznie o... Z krajnym raszczem, ale teke moja najlubsza przyjaciółka jo kraloka żyluje, a ja tlocym palce.
2: Rejtary a ich kralowki su se zgromadzili slizy rejtowaniścia. Tam z tej Lorenz Krause a Dominik Krütel przygotowały wetbieg zarejtowania. Przez ulosowanie jo se pestaju rejt za tych jeden a dwadzieścia rejtariu.
8: My są grony Johanna, ja som z Szkodowa, a ten kral jo tym. Ja som ulosowała jeden.
2: Z tym, z tej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przesiek priednych kralu z kralukami jo kupka na unt przewieziowała. Jeden za drugim jo niento rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowały z tej świeżeń Franciszka Albertowa, a Berkowar Erik Bivur.
9: No ja dem nejpierw kronisz per snaż interesantnych wieco w Berkowach.
2: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta, a Julia Bierinkowa z Drejc.
10: Ja som przecież za to, aż teke nekota rysys, súraz narieže, kenž do togo nie sú mieli zupa kokoľ.
2: No to riednejše na tom super kokoše.
11: Vížim tak viede drastvy o, Šakurak trastve z šakurakých sú.
2: Jo, víš čo teke, soča teke?
11: Jo.
2: Jo, přece nic na takých svieženiach.
11: Jo, sú pracujeme až žome kúšte raz serský.
2: Felny sú pegeňovali rejtari. Mogi rejtari jo pšimau juž za gu kokota. Mimo úspecha, ale snaž skencne. Nie, rejtar jo pepadnu jano grebień kokotowej głowy, ale nient. Nient jo popojski Filip Kisel wettergnu kokotoju głowu. Wen jo był lietosa prydny kral na muszkoj z dwerniściu w Smogoriowie, a nięto jo lietosny super kral. Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
12: Mużcy te su dobyli ze swoim rejtarom toga zupa tak. Ja se jaselim tomu, to jest jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rejtowanie wokołac. Te su to napszałdu raz zasłużyli.
2: Kto pak pepadnionięt ksidle? Pemałem su rejtarie a kenie przy tom siopłym wiedrie doperane. A miazy su se musali teke ksidle naryzać, a to dwejc raz. To nie jo było laszko. Wiele rejtariu jo se obsunuło, albo padnuło z kenia. Na keńcu z tej byłej teke ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z Mesta, a Ciesi tym gruntkę zeszkedła. Rejtarje a kenje upyšnjone z vieńcami susedali vetmelovaš a sugjarže rejtovali přes rota. Lorenz Krause, zagronity za domowińską młodzinu, jo był spokojom.
13: Wszystko jo derje klapowała, nie jo se nic stało, niekotare su padnuli, ale to jo ok, nic ślimne.
2: Tomu jo se megała Franciska Albertowa przy zamknuć.
14: A aż do nęta to jo był super zwierzeń, also super organizacja, wiele gości, a jo, takie dobre retarje, a... Jo, prednego krala mamy teke.
5: Ale że już opędnie to przyjdzie lieto znowu ten super kokot.
14: Jo, to jo nie to przeszanie, dlatego aż ten Filip Kissel bydli po pojcach, ale startuje za smogorio, a to musimy to nie to rozsużyć, gromadze z nimi tam na miestnie, że to byś.
1: Ja, z takim predny superkral Jodreja Popojcare Filip Kissel wynio był predny kral na kokosze na smogarejskim dwarniszczu u Muszkojc, a z tym bydeo byś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzusio se we przyducem casu.

0: A nintok gledamy przez gat do USA. Już w wesem aczyżast razu coraz wyszyli tamne Serby w Teksasu swy wendysz fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi o przyszło do miasta Serbin. Miazy nimi obył Klemens Schmidt wet naszych MDR-kolego w Budyszynie. W nio uszci w USA a jogo są pred uszczywania dojśpiwa a przeszawa, co jo tam dożywił.
1: A i tu ten Wendischfest im Czera prini raz dożywił. Ja dobrec, po moim zaciszczu miesze wun taki typiski ameryski ludowy charakter, po takim wiele jedzie, miesz drugim niemski kobaski, żonob, korki, kisekau, potem teksanczenio ze swoimi cowboy kłobukami, a k tomu piska się kapała teksansko-czesku polku. Ale też serbskie synki a melodie se tam usłyszał, między drugim je niechtu jako serbskie braszka z Draszczyny, ludzi w serbskiej a niemskiej rzeczy witał.
2: Dobry dzień, ja jestem Richard Hedusch, a ja jestem Serb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the president of the Texas Wendish Heritage Society.
1: A samo skomponowane spiew teksanskich Serbów na melodiju pod kulom Veholi se tam wczera usłyszał.
0: Ja, a jak blisko ga jotem Jinsaischnem Texas, wenn's ich pach hat. Müsle Jinsa üsti na prednu wasch, ben nevis, kotaraš jo ich jadwa do Ameriki predk usche 187 letami.
1: Ich pokat jetu im neuem Jahra wajne, dosem čera na kuže pade doživio, večina wies wotkaj pšinže, woni susojiže za swojskimi stawi z nami zabirali, a mnoze večer tak tež, so su nederas ich pra džedojo, abo woki, zbe Neves z Wujice tu do Texasa przyszli. A to je fakt, kiedyś noich tu zjaza, runy dla to, so tutaj kuźdoletne zetkaja na Wendischfest, a do to wspominają mnoze na swoich przedkadników, kiedyś su podla areala Wendischfest, menujcy na Kirchowie tu w Serbinie pokowani.
0: A grajo to szotek za młodu generację uści rolu.
1: Tyś młodsza generacja so z tym zabiera, sem si dał rec, to dżęca wiezo w wiele lepiej a spieszniejsze funguje, dżakowa na interneta. Mnoze pytaja na przykład za tym, što ich słybne meno z cywa wozamienia, a potem odkryja si cywu genealogiju. No a ten slogan, it's twendish to be wendish, dreje tyś dżęca jeszcze prezentne, przed niszto letami, szak je so wun hižo, Runie dla podobnego hibania z rodziu.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbskie bursz jo nadalej trend w USA. To jo nam gronił Klemens Schmidt w MDR kęcie bo cora na letosnym Wendish Fest w Texasu.

0: Při telefonie mam ninto regionalnu pejedarku domovine za Dolnu Łužycu, hovechoše buzutojo Hajka Apeltova. Dobre žen, Hajke.
1: Dobre žen, Anja.
0: A vena co šuknych, ako se za serskú politiku zajmuju učebne přepšoseš na vičejše obradovanie domovinské župy Dolna Łužica, hove serskem domje v mieste a na slednem zmakaniu na gvone zgromažinie jo stojal serský kulturné centrum ve fokusu, ktoré štieste zavožiš, bužo to viče zase témam, Hajke.
1: Nie, to ist schon nie bujo Thema, dokolas sme me zvischili na gwoni, as ten zaim bene veliki jo, mi sme ga napšašnik rozšelili tam na gwoni z gromažinje, a ten zaim našich zvonko to do kupko a toris vo sobu zes jo veliki bo, a to godla sme me ten zaas nint do podlišili. A ve vokoknušu hiši rozšelili me napšašniki a jich zbierame, mi zome taki
0: Wobschirne Wied, Gorni, da ja dwie Variante za taki serski kulturne Zentrum.
1: Tak ja, a wobi Variante ist diese teke Pschetztahivi na Gwoni z Gromaginie, a nint zome misch taki niemski Gronione Stimmungsbild nascho Gotswunkoistwa.
0: Zome da ischte raz Pschetztahivisch?
1: Ja, also jadna Variante beboa serski kulturne Zentrum Wedeschnie, Zawożysch, w tamnem serskim Dworje, a dalsza warianta by była hove chrzebusu przy pisanym twerniszu. Toż to jest no ga znajomy w odmawych jaczu.
0: Po tak my smynarskie, co tam uskocują, jo, a co stoi potem wicze w Sreżiszczu?
1: Wicze mamy jako prytne Fabiana Jakobsa, jako gość Wrocławskiego Instytuta, a on może nam przedstawić jedną inicjatywę, która się pracuje w oto, serske dworowe mienia ako materiálne kultúrne derbstvo pri poznávaš. A za to oni pýtajú za nosajom tie pšospe a togodla bužo sa župne predsedárstvo s tým zabíraš. Snaž dajú možnosť a župa bužo nosa ka tie pšospe.
0: Dla čoho je to tak vážne? Až budú derbstvo?
1: Tam dajú šaké menenia, Anja. Šaké to nemajú ako vážne.
0: Jo.
1: A zasadnie mamy to za ważne. Dokolaż, że wo widowność te dolnoserbszyny. A czym więcej my przypoznawamy, czym więcej se nażyjowne taryc teke rozszerzyją. Teke optyski, nicka.
0: Jo, po takim burze to dalszne dyskusja znasz.
1: Zawisze.
0: Jest ci dalszne ważne temy?
1: Se wie burzemy naszą gwonu zgromażynu, ako jo była przed dwiema tyżyniama ugodnościsz. My mamy w 7 szkołach w Dolnej Łużycy możliwość jednego zastupnika albo jedną zastupnicę domowiny w szkolskiej konferencji mieć przez głosy, ale jako wobradujące dzwonki.
0: Po takim, co się takie wiedzy do szkoły gledasz, jak tam ugleda ze serskiego ucpu?
1: To my poprzednio już gotujemy, ale tam jo wiesta zmiana w ostatnich latach. Also wszakie dzwonki są się na umęk dali, albo są einfach przestali, a przez to jest to nie to wopnowio, kronim tak. Znasz, przyjdziemy takie lepiej do umienia, miazy tymi zastupnikami a przedsedarstwom.
0: Po takim, ktoś się zajmuje za serską polityką, ho w Chrzebuzu, albo takie w bliskości, tym, że się obrzelisz na obradowaniu żubnego przedsedarstwa domowinskiej żuby Dolna Łużyca. Obradowanie zachopio się wicze, wytpłynie z jegarpiejszych w serskim domie.
1: Tak, jo.
0: A przy telefonie była ta pejedarka domowiny za Dolną Łużycą, to jo Hajka Apeltova. Učebný žek, až čo nás informovali.
1: Na zdrowe zase slyšenie.

Chcemy jeszcze raz na to dopominać, aż puszcza żinca, witaj z makania w Żandowie, starejsze, a mniejsze dzisiaj przeprzesujoty uczelnie Mila Zachariasowa, a facho, a kofachowa parażowarka. Zawitaj projekt Dziszoniach, a Krystyna Biedrichowa, w tamnego familiowego z makaniścia,

0: jo bywa wednio a w noce slepa šma.
1: Co ga jo se ve vašej se stało, až je ho tak šma?
2: Velika njeglka jo se stała. Venco jo nam nieco zazvabrao. A njento se na nebio veci nie pokazujo.
3: Pikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu dopokazaš? A žo ne trebašo, co?
2: Mežno, až tak nekak bivajo.
3: Co by wygronili, gaż wam swyńco zase dojse przyniosą, ha?
2: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciela. Wszykno dostaniesz.
1: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
3: Ako som to doma teke gotował.
1: Ale doma ga sme kúždy žen mieli svinco na nebiu.
3: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
0: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo a jo chopiu z ceveju šeju spivaš. A což nebi vieril, gaž to nebi vižil ze svojima vodcima? Pamavem, ceva pamavem su chopili priedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži malé žiši vesebne ľubie zespania.
4: Svinco jo zase dojse přinjas, náš kokot der je tak. Vin jo dejo u nás ešte raz ves režišču stojaš ten kokot, dokoláš ninto kažnione svieženie mimo sú a na svieženiach buža akle zase ve přidúcem leže gvónu rolu gráš.

0: Mamy jeszcze nieco drugiego za dzisi. Jeszcze 3 tygodnie muszę się uknąć pen pak su na zimskie ferie. Pytają się, za ten czas jeszcze zarednił zabieru. Mamy nieco za was, albo lepiej gronione domowina ma nieco za was. Wy na przase we drugim feriowym tygodniu zase na serskie feriowe grasza. A to przygotuje Franciszka Albertowa, już nasz, znają się już, szak je wyna zagronita za możinskie żywo w Hyszybuzu, a jo cesto duce w Hyszybuskiej szulach. A co tam bużo, że to jo, to ulicuje Franciszka wam sama.
1: Ja tu szukny dzisiaj uczobnie przeprosisz na feriu grasza, a te su w 26. oktobra, aż do 30. oktobra w deszne letosa, a tam co my jeden ulicy nisz do Klunkera, my co my teke te deszańskie alpakaje se ogledasz, a my co my teke do Börku jesz, a tam co my pokład serskiego krala pytasz.
0: Ja, to buża redna wiec, chtoż ja żasysze let, albo starysze myrze pedla bysz, toż deje wasze starysze pisarz na franciska.albert@domowina.de. To pasi do gromady pisza set euro, program ja przedsewet zegar żasyszech toczich.
2: Nie, to nie mam go poprzem cynisz. Zawsze bym nic. Jo, nint to napszał do uzyszy.

0: Pöjenie drüge su nanaschach sach sasse swischeli serske jnione navogi zabianje abo wapanje kokota, a sobe tuja bo super kokot bergwacht en wielige verasch jnionech swischenio, to groni schückne litosne predne krale susen in der ubegowali miasobo, jaden adwaschaschajo ich buo dogromade bergwacht, sarje dwar super kokota jo domowinska jupa dolna wuszeca. Maria Ilikowska Winklerowa powiesio.
1: Heike Appeltowa, jo była za domowinu pedla.
2: Myśmy ho, jako całe biuro domowiny, od żupy, a także od regionalnego biura, to jest nasz taki zgromadny projekt, a myślim se, budu se sobą starać o zastaranie tych rzeczy.
1: Swiezińska uka przy Wiliściach jo se pemałem połniła.
3: Ja som z mosta.
1: Aha.
3: A to jest moja żołka, ja też z mosta.
1: Co się o, gledasz?
3: Ja gledasz na ten super kokot.
1: Ja ten faworyt, ten wasz?
3: O, ten Lorenz Paulik.
1: Co wy ta kralowka, Katia Hoffmanowa?
4: Mój syn?
1: Mnie to. Ja ten prytny kral był, letosa.
4: Ja, wy też nie. Mnie to jo dobry retar.
1: Przy informacyjskiej stojnicy projekta Zoria jo był Gregor Wieczorek z uknikami.
5: Wiele wed naszych Zoria koni są iści to łapanie kokota widzieli, a dla tog weni daje to tylko widzieć. To słysza tylko temu naszemu programoju.
1: Krajny raszc okrejsa sprywianysa Martin Häusler jo przyszedł ze zagroniteju zasaskę przaszania Romi Rufowyju.
6: Ja som słusznie o... Z krajnym raszczem, ale teke moja najlubsza przyjaciółka jo kralowka żyluje, a ja tlocym palce.
1: Rejtary a ich kralowki su se zgromadzili slizy rejtowaniścia. Tam z tej Lorenz Krause a Dominik Krütel przygotowały wedbieg za rejtowania. Przez ulosowanie jo se pestaju rejt za tych jaden a dwadzieścia rejtariu.
7: My są grani Johanna, ja som ze Szkodowa, a ten kral jo tym. Ja som ulosowała jaden.
1: Z tym, z tej Johanna, a tym byłej tej priednej. Przesiek priednych kralu z kralukami jo kupka na unt przewieziowała. Jaden za drugim jo nięto rejtował przez rota, a se pokazał publiku moju. Moderirowały z tej świeżeń Franciszka Albertowa, a Berkowar Erik Bivur.
8: No ja dem nejpere kronisch per snaż interesantnych witzów w Berkowach.
1: Ubieżowaniu z tej przyglidowałej tyke Katia Bytnerowa z Mesta, a Julia Bierinkowa z Drejc.
9: Ja som przecież za to, aż teke nekota rysys, suraz narieże, kęż do tego nie są mieli zupa kokol.
1: No to riedniejsze na tom super kokosie.
10: Widzim tak wiele drastwy o. Szakorak trastwy z szakorakich są.
1: Jo, wiesz co, takie socza, takie?
10: Jo.
1: Jo, przecież nic na takich świeżeniach.
10: Jo, zapracujemy aż żomy puszczę raz serski.
1: Felny są pegeniowali rejtary. Mogi rejtar jo przymał już za głowę kokota. Mimo uspycha, ale snaż skęcnie. Nie, rejtar jo pepadnął jano grybień kokotowej głowy, ale nient. Nient jo popojski Filip Kisel wettergnął kokotoju głowu. Wen jo był lietosa prydny kral na muszkojc dwerniściu w Smogoriowie, a nient jo lietosny super kral. Jadnar domowiny Markus Końcar k tomu.
11: Mużcy te su dobyli ze swoim rejtarom toga zupa tak. Ja se jaselim tomu, to je jana familia, ak już leta dwójko sami swoje kokoty przewieżą, to zabijanie kokota, to lapanie kokota, takie to rejtowanie wokołac. Te su to napszałdu raz zasłużyli.
1: Kto pak pepadnionięt ksidle? Pemałem su rejtarie a kenie przy tom siopłym wiedrie doperane. A miazy su se musali teke ksidle naryzać, a to dwejc raz. To nie jo było laszko. Wiele rejtariu jo se obsunuło, albo opadnuło z kenia. Na keńcu z tej byłej teke ksidle przec. Drugi kral jo Lorenz Paulik z Mesta, a Ciesi tym gruntkę zeszkeduła. Rejtary a kenie upyśnione zwieńcami susydali wetmelowaś, a sugiarze rejtowali przez rota. Lorenz Krause, zagronity za domowińską młodzinu, jobał spokojom.
12: Wszystko jo derje klapowała, nie jo się nic stało, niekutary su padnuli, ale to jest okej, nic ślimne.
1: Tomu jo se megała Franciszka Albertowa przy zamknuć.
13: A aż do nęta to jo był super świeżen, also super organizacja, wiele gości, a jo, takie dobre retarje, a jo, prydnego krala mamy takie.
4: Ale jo buszo pod nęto przyduce lieto znowa ten super kokot.
13: Jo, to jo nęto to przeszanie, dlatego aż ten Filip Kissel bydli po pojcach, ale startujo za smogorio, a to musimy to nęto rozsużyć, gromadze z nimi tam. Na miestnie, że to byś.
0: Ja, z takim prędny superkral Jodrija Popojcary Filip Kissel wynio był prędny kral na kokosze na smogarejskim dywarniszczu u Muszkojc, a z tym bydio byś znowa superkokot tam, lec tomu tak bużo, obkrzusio se we przyducem casu.

0: A niente gledamy przez gat do USA. Już w wesem aczyżaste razu coraz wyszli tamne Serby w Teksasu swy wendysz fest. Jadna ptysac a wesem stu ludzi o przyszło do miasta Serbin. Miazy nimi obył Klemens Schmidt wet naszych MDR-kolego w Budyszynie. W nio uści w USA a jogo są pred uściowania dojśpiwa a przeszawa, co jo tam dożywił.
1: Aj, tutem Wendischfest im Cera Prini Ras Dorschwio, ja du bereits bei meinem Satzischung mehrische wohnt deki typiski ameriski ludowe Charakter, bei takim Wiele Jidze, mehr ist drüben Niemske Kobaski, Jonob, Gorki, Kisegau, bei dem Texanchenio, so swami Cowboy Korbukami, aktomu Piska, Sche Kapawa, Texansko, Czesku Polku. Alle tisch serbske Synki a Melodie ist am Muswischau, mehr ist drüben ja nicht durch serbske Braschka Zdraschene, Luigi, bis serbske Animski Ritschi Vitao.
2: Dobrzyn, ja sim Richard Hedusch, a ja sim Serb. Good day, my name is Richard Gretzner and I am a Wind. I'm the president of the Texas Windish Heritage Society.
1: A samo samo skomponowane spio texanskich Serbo na Melodio pod kulorem Veholi, sitam čera Muswischau.
0: Ja, a kake blisko ga jotem Jinsaischnem Texas, wenn's ich Pach hat. Müsle Jinsa üsti na preden Wash, ben nevis, kotarasch jo ich jadwa do Ameriki predk usche, sto aserem jasset letami.
1: Ich bockat jetum neuem Jara wajne, dosem cera na kuze pate doživio, wetschina wie es wotka epschinje, woni susoicho des whiskymi stawis nami zaberali, am noze wicha tak tisch, so su nederas ich pra jedojo, aber woki, Ben Neves z Wujice tu do Texasa przyszli. A to je fakt, kiedyś noich tu zjaza, runy dla to, so tutejś kuźdolitne zetkaja na Wendischfest, a do to wspominają mnoze na swoich przedkadników, kiedyś su podla areala Wendischfest, menujcy na Kirchowie tu w Serbinie pokowani.
0: A grajo to szotek za młodu generację uści rolu.
1: Tyś młodsza generacja so z tym zabiera, sem si dał rec, to dżęca wiezo w wiele lepiej a spieszniejsze funguje dżakowa na interneta. Mnoze pytaja na przykład za tym, što ich słybne meno z cywa wozamienia, a potem odkryja si cywu genealogiju. No a ten slogan It's Twendish to be Wendish dreje tyś dżęca jeszcze prezentne przed niszto letami, szak je so wun hižo, Runie dla podobnego hibania z rodziu.
0: It's Wendish to be Wendish. Serbsky bysz jo nadalej trend w USA. To ja nam gronił Klemens Schmidt w MDR kęcie bo cora na letosnym Wendish Fest w Texasu.

0: Și telefonia, m-am nintă regional nu peie, dar cu domo vină zadol nu vuză cu ho vă hășă buzută o haică apătua. Dobre zin, haică!
1: Dobre zin, Anja!
0: A vână ță șucnăch, ako se za sărăscu politiku zaimuju učebne prepșasăș na vițeșe obradovanie domovinske župe Dolna Vužica, ho ve sărăskem domie ve mișce, a na slednem zmakaniu na gvoni zgromažinie jo stojau sărăski kulturne centrum ve fokusu, kutere stese zavožiš, buža to viče zase temam, Heike.
1: Nie, to ist schon nie bujo Thema, dokulasch sme me zwischeli na gwoni, as ten seim bene wieliki jo, mis me ga napschaschnik roscheli li tam na gwoni skomaschinie, a ten seim na schuch zwongo to dokupko a toaris wo sobo sech jo wieliki bo, a togotla sme me ten saas nint o podlischeli. A we wokognuschu hischi roscheli me napschaschniki, a jich sperame, me zome taki
0: Wobschirne Wied mich. Wobschirne Wied, da ja dwie Variante sa taki Sarski Kulturzentrum.
1: Tak ja, a wobi Variante ist diese Teke Pschetzda hiwi na Gwonis Kromaschinie, a nint zome mich taki Niemski Kronion Stimmungsbild na Schokotzwunko ist wa.
0: Zome da ist da was Pschetzda isch?
1: Ja, also jadna Variante beboa Sarski Kulturzentrum Wedeschnie, Sawojisch, wird ham nem Sarskim Dworje, a dalšna varianta by bola hove hrže busu při písanem tvernišu. Tož to miestno ga znajome od malých jačů.
0: Potáky my jsme narské, co tam úzkocí, jo? Jo, a co stojí potom víče ve srežišču?
1: Víče máme ako prétne Fabiana Jakobsa, ako gest od Českého instituta a von bude nám představíš jednu iniciativu, která se pracuje o to, Zerske dvorové mienia ako materiálne kultúrne derbstvo pši poznávaš. A za to oni pýtajú za nosajom tie pšospe a togodla bužo se župne predsedárstvo se s tým zabíraš. Snaž dajú možnosť a župa bužo nosa ka tie pšospe.
0: Dla čoho je to tak vážne? Až budú derbstvo?
1: Tam dajú šaké mienia, Anja. Šaké to nemajú ako vážne.
0: Jo.
1: A zasadnie mamy to za ważne. Dokulaż, że wo widowność te dolnoserbszyny. A czym więcej my przypoznawamy, czym więcej se nażyjowne taryc teke rozszerzyją. Teke optyski, nicka.
0: Jo, po takim burze to dalszne dyskusja znasz.
1: Zawisze.
0: Jest ci dalszne ważne temy?
1: Se wie burzemy naszą gwonu zgromażynu, ako jo była przed dwiema tyżyniama ugodnosisz. My mamy w 7 szulach w Dolnej Wużycy możliwość jednego zastupnika albo jedną zastupnicę domowiny w szulskiej konferencji mieć przez głosy, ale jako wobradujące dzwonki.
0: Po takim, co się takie wice do szulu gledasz, jak tam ugleda ze Sarskiego Ucbu?
1: To my poprzednio już gotujemy, ale tam jo wista zmiana w ostatnich latach. Also wszakie dzwonki są się na umęk dali, aber so einfach przestali, a przez to jest to nie to wopnowio, gronim tak. Znasz, przyjrzą my takie lepiej do umienia, miazy tymi zastupnikami a przedsedarstwom.
0: Po takim, ktoś się zajmuje za sarską polityką, ho, wychyszy buzu, albo takie w bliskości, tym że się obrzelisz na obradowaniu żubnego przedsedarstwa domowinskiej żuby Dolna Wużyca. Obradowanie zachopio se wicze, wytpłynie z jegarpieszych w sarskim domie.
1: Tak, jo.
0: A przy telefonie była ta peje darka domowiny za Dolną Wużycu, to jo Heike Apeltowa. Gut, schaubne Schick, als schon das informiert, Wally.
1: Das große ist wahrscheinlich.

Chcemy jeszcze raz na to dopominać, aż puszcza żinca, witaj z makania w Żandowie, starejsze, a mniejsze dzisiaj przeprzesujoty uczelnie Mila Zachariasowa, a facho, a kofachowa parażowarka. Zawitaj projekt Dziszoniach, a Krystyna Bietrichowa, w tamnego familiowego zmakaniścia, wetpodnia zegary trzych, gdy ali tam bysz, we familientref to jo na drodze Elisabeth Wolfowie, jaden as dożasz, jeszcze w Żandowie. Przyjuzjałszo se snasz ci przez WhatsApp albo SMS czy swojo 0176-85-412-15. Jo, to była moja śledna informacja za was, żeńca. Nasz kolega Gregor Klim z Mijowicze wiedzi za was w naszym kulturnym magazynie. Miesza uspieszny a spodobny tydzień. Czerzycy wam Ania Kochoc-Szwarcowa.

0: Zadkula.
1: Witajcie na modu žomu Radia Zadkula.
2: Studenča maja ještě semestrske proziny a tak je so budou, že můžeme Hanna a já skončně zase raz zromadně za mikrofonem stač.
1: Ale dženca nesmoj sami tu v studiu, smoj se vi někoho přeprosovoj. Serbsce vuknjaceju.
2: A to je dženca mjenujce naša tema, navuknjenje serbske riče, kotre motivacije, čeže a pomoc za tem cja.
1: Štu je sva serb, kak so vuknjaci sami čuja.
2: A mały quiz mamy też jeszcze przygotowane.
1: Nitko się wyzoczypni, stu najudżęca tu jako eksperta i przewodzuje, to dobicie so jeszcze troszkę szczerpnić.
2: Abo poladajcie jednore na Instagramie, tam smój wam wyzotyś zaso w obrazy a samo video horostajwoj.
1: A niszto jeszcze pobrachuje, dziś smój runie przy przypowiedzinach hudźba. Claudio so?
3: Hej, tutun tydzień mam znowa cześć hudźbu za dzienniejszy wieczor zestajić, tak mam serbsku hudźbu skupiny Astronaut za was, Milena Wočarec, spiewa Niewedra.

0: Zadkula.
1: Naštada je vas.
2: Krótko dojdzie zhačić nitko hižo mamy, a Dorika za naju zoje čas so rozžonovač. Ale neprajme božeme, ale na zasa vidíne, dokož smo ja a Hanna přišnete žen zasa v studiu. A to se zajímavé tému.
3: Menujcie naša téma přišnete týždeň je Harry Potter, však osvědčí Lica, prvný film Harry Pottera Batcha 20 let, dostaneme novou sériu Harry Pottera, ale viac o tom zoniče potom přišnete týždeň hýště.
2: Jara nostalgické musovanie zavěště.
3: A zatím... Jeliście porane słuchali. Jedną temu dżęca na że nismy mogli wobec menujcy Germusze, a tu iż poladajcie znacz raz na Insta w przychodnych dniach. Budzie tam jeszcze na sztok temu przyjąć, a tam namakać jeszcze na wszystkie Germusze w jednej liścini.
2: Z tym drugą noc.
3: Bożemy!
0: Zadkula.
4: Moja żuma.